0: The Manu Pires, Hakim Shirikisha, Happy C, Moyo. I love this song. Daniel Rueda 47, Hapa Ndipo Mpangwa, OB 47. Hello? Hello?
1: Chris.
0: Mie, naitwa Afande John Maloba, na kupiga simu tokea Radio 47. Nasema na nani? Hello? Yeah. Watu wanashiriki katika mchezo. Wanaweka mitego ya hela.